mama baba nini mama baba gaga mama le nini gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re gaga mama re